0: Obadom huye.
1: Mobedamu huye.
0: Nenso obakubi edom wa.
1: Nenso se obakubi da wa.
0: Woso obadom se unia.
1: Woso obedonu se unu.
0: Namunya benyasu.